chciałem Ci ofiarować to, co mam najcenniejsze. Całe swoje życie. Za mało.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.

Słuchasz Radio Alarmu. Za mikrofonem Samantha.

Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w to sobotnie popołudnie. Witam wszystkich słuchaczy z kraju, spoza jego granic. A kochani, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, witam Was bardzo cieplutko. Kochani, dziś 25 lipiec 2026 roku, sobota, imieniny kota, kochani, sobota, imieniny kota. Nie, nie, żartuję. Imieniny, kochani, Jakuba i Krzysztofa. Solenizantom oraz jubilatom, którzy mają swoje święto, życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości oraz błogosławieństwa Bożego. No i tradycyjnie, kochani, dla solenizantów i jubilatów prezent muzyczny.

Był to prezent muzyczny dla dzisiejszych solenizantów oraz jubilatów. A moi kochani, dziś dalszy ciąg mojej playlisty, kochani. Jak już wcześniej mówiłam, miałam tu 15 godzin refleksyjnych piosenek. Zostało mi, kochani, prawie 10, więc jeszcze Was trochę chyba pomęczę takimi piosenkami. Mam nadzieję, kochani, że Wam się spodobają. Ja tylko przypomnę, kochani, wsłuchajcie się w słowa. Nie chodzi o muzykę, a właściwie o słowa, które są, kochani, pisane z serca. Przynajmniej ja tak to odbieram. Kochani, na dobry początek. A, jeszcze konsolka. Konsolka już, kochani, jest otwarta, skrzypienie drzwi było. Zapraszam do wspólnej zabawy, jeśli chcecie, kochani, usłyszeć jakąś swoją piosenkę, bądź komuś przesłać ulubioną piosenkę, piszcie śmiało. W miarę swoich możliwości będę, kochani, no i się zakręciłam. W razie możliwości. W każdym razie, kochani, w miarę moich możliwości będę spełniała Wasze prośby, a jeśli nie, no to dam jakąś zastępczą nutkę. Tak więc, kochani, serdecznie zapraszam. A na dobry początek, ja się nigdy nie zmienię i jutro może nie przyjść.

No i kochani, to były piosenki na dobry początek. Czas na pierwszy wpisik tradycyjnie od naszej Agnes. Witam Cię bardzo serdecznie, życzę miłutkiego popołudnia. Kochana, witam serdecznie. Pozdrawiam Ciebie z Irkiem, Gabi z Darkiem, całą załogę Radia Larmo, Polonię, chorych, samotnych i wszystkich słuchaczy. Życzę wspaniałej zabawy i milutkiego popołudnia przy kawce. Piosenek nie zmieniamy, usiole śle, czerwone klamerki i soczek smok. Pozdrowionka poleciały, na pewno są odwzajemnione. No tak, byłabym się zdziwiła, gdyby piosenki były zmienione. No ale nie są zmienione, więc kochani, I love you i po drugiej stronie lustra. A ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Dla Was żyję. Buziaki.

0: Bądź
1: No i
0: szczęśliwy.
1: póki co puszcza konsolka, więc jedziemy dalej, kochani, z moimi piosenkami. Przy małej kapliczce i druga do siebie.

końcu do siebie nie wda. Wiesz, całe życie myślałam, że muszę być taka, jaką mnie chcą widzieć. Że miłość to zasłużenie, że cisza jest bezpieczna.

bałam się kiedyś, że nie zdążę powiedzieć, że zostanie we mnie to, co najprawdziwsze. Dziś już wiem, nie zatrzymam tego w sobie. Teraz mówię.

0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio.
1: Radio. No i kolejny odcinek. Gdzie jesteś, moja młodości? I zanim zgasną oczy.

szli to ostatni raz, gdy widzę twoją twarz. Niech ten obraz wypali mi oczy, niech boli, niech parzy.

0: jeszcze jutra nie ma. Jestem tylko ja i ty w tej sekundzie.
1: No i kolejne piosenki. Myślałaś, że szczęście to tylko chwila i daj mi skrzydła, bym mógł lecieć.

Nie jesteś złudzeniem. Nie jesteś dalekim snem. Jesteś tu obok, cichym spojrzeniem. Tym, które...

No i kochani, na razie pusta konsolka, no to jedziemy dalej. Dziś pamiętam i Kalifornia Blue.

0: nadajemy rytm w sieci. Zbuntowany anioł.
1: A jeszcze raz zbuntowany anioł i samotna gitara.

przez długi czas wierzyłam, że cisza też potrafi znaczyć miłość. Myliłam się. Przez długi czas

wystarczy zostać tu, że miłością można ogrzać czyjeś wieczne, nie wiem już. Ale są miejsca w sercu, których nie wolno dotykać bólem. Są słowa, których brak zostawia większe rany niż krzyk.

nikomu uczyć mnie, że mam mniej znaczyć. Kiedyś myślałam, że miłość polega na czekaniu, na wybaczaniu kolejnych ciszy, na tłumaczeniu czyjegoś oddalenia, na wierze, że jeśli dam z siebie jeszcze więcej, to wszystko się zmieni. Dzisiaj już wiem, miłość nie powinna sprawiać, że człowiek codziennie zastanawia się, czy jest ważny. Nie powinno zostawiać pustki tam, gdzie powinno być bezpieczeństwo.

dłonie, które nie puszczają w pół drogi, na słowa, które zostają, kiedy kończą się łatwe dni.

noći. Ide bez žalu, bez pytań, sercem, które wreszcie

Kochani, na konsolce ponownie witam naszą Agnes. Kochana, dużo jest słuchaczy, a boją się napisać, wolą w krzakach siedzieć. Poproszę, zagraj dla wszystkich Jacka Sielskiego i Andrzeja Skaźnika. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Mówisz i masz. Jacek Sielski, moja miłość, którą w sercu mam. Andrzej Skaźnik, dwie strony jeziora. A ode mnie piosenka Losy mojego życia. Buziaki.

już teraz losy przepraszam i tylko pytam Boga w tej ciszy, a druga o tytule i jeszcze i trzecia, kochani, hymn ludzi załamanych.

Oj, kochany, i bardzo boli, gdy kochasz tak potrącona przez życie i ile trzeba łez.

wtrącona przez życie. Ale to ja wybieram, czy wstanę, czy nie.

0: Ochotę na dawkę pozytywnej energii? Nasze radio ci to zagwarantuje. Największa dawka najlepszych hitów.
1: Radio Larmo.
2: A już teraz, kochani, kopsanka na dobranoc i miłość z dawnych lat.

No i kochani, kolejne nutki. Moje serce, scena milczy. To jest piosenka poświęcona Stanisławie Celińskiej i kolejna, jak nie zwariować.

i kochani, moja audycja powolutku dobiega końca. Ja tylko przypomnę, że o godzinie 20 za sterami zasiądzie nasz Darek na jego audycji. Już wszystkich serdecznie zapraszam. No i kochani, jedziemy dalej. Mijamy się i Monako.

0: emocje, bo wiemy, jak unieść Cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu, w naszym radiu.
1: No tak, kochani, mam aż dwa wpisiki. Ten drugi wpisik, kochani, to nie powinni się liczyć, bo wcisnęli się pod drzwiami już po zamknięciu konsolki, ale niech im będzie. Jako że to szefostwo, kochani, muszę przeczytać. Puk, puk, dziękuję Samanto za zaproszenie na moją audycję. Czy moja audycja będzie ciekawa? Pewnie inna. Tak jak każdy z nas prezenterów jest inny. Za dzisiejszą audycję Samanto dziś dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich przy głośnikach, a na pewno Twojego Irka, Agnes z nieodłącznym dostarczycielem klamerek szwendaczem. Gabi też tu jest z nami, ale jak to sobota ma swoje zajęcia, nie wnikam jakie, wolę do kuchni wchodzić, bo jeszcze dostanę jakąś pracę. A ja chcę grać miłego wieczoru. No tak, jak to chłop woli się ukryć, niż tam gdzieś grzybusiać przy garach. No ale cóż, ktoś grać musi, kochani. Dobrze, to do tego wpisiku poleci jedna piosenka, kochani, bo już czas mnie goni. A będzie to piosenka Korzystaj z życia, pamiętaj, że żyjesz.

0: No i ostatni wpisik, kochani, który należy do Agnes. Kochana, ślicznie dziękuję za piękną audycję, za notki. Mów, kiedy znów zagrasz. Serdecznie pozdrawiam. Życzę miłego wieczorku, a jutro pięknej, błogosławionej niedzieli w zdrówku. Pozdrowienia od Szwendacza. Piosenki z twojego kuferka. Usiolę, śle PS, czekoladowe buziaki dla Bajtelka. Będzie jedna piosenka, no i powoli będziemy się, kochani, żegnać. A już za chwilkę w moich oczach jesteś tylko ty, buziaki.
1: Kocham cię bardziej, niż potrafią to wypowiedzieć słowo.

0: Bez Twojej miłości nie potrafię już żyć. Kocham Cię bardziej, niż potrafią to wypowiedzieć słowa.
1: No i kochani, czas na podziękowania. Jako, że tylko dwie osoby się wpisywały, Agnes i nasze szefostwo, więc poleci i jedna piosenka dla tych wpisujących się i dla cichaczków, którzy gdzieś tam po cichutku słuchali mojej audycji. Kochani, dla Was piosenka w podziękowaniu Mexican Dance.

0: i cóż, kochani, przyszedł czas pożegnania. My spotkamy się dziś, przepraszam, następnym razem, na pewno spotkamy się w sobotę od 15 do 18 i być może, kochani, uda mi się gdzieś wkręcić w środku tygodnia na audycję. Sprawdzajcie sobie, kochani, ramówkę i będziecie dokładnie wiedzieć, bo ja niestety teraz tak dokładnie nie jestem w stanie przewidzieć. Kochani, pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godzinki. Dziękuję za wpisiki. Dziękuję, kochani, za to, że jesteście. Mam nadzieję, że nutki Wam się podobały, bo jeszcze trochę tego typu mam. Więc mogę Was, kochani, troszeczkę pomęczyć takimi piosenkami. Nikt się nie skarży, więc chyba nie jest najgorzej. No i kochani, bawcie się teraz z naszym Darkiem do białego rana. Wpisujcie mu się, szybciej czas wtedy leci. No i cóż, kochani, udanego całego tygodnia Wam życzę. A Darku, Tobie full serwera, dużo wpisików, samych miłych chwil z naszymi słuchaczami. A ja już, kochani, mówię Wam do usłyszenia. Pa!
1: Cichy wieczór.

Dzień doberek, w ten sobotni wieczór wita was tu za mikrofonem Darek, czyli kierownik zamieszania. Witajcie. Naszej koleżance Samancie pięknie dziękujemy za jej dzisiejszą audycję. 3 godziny grania muzyka. Samanta sama powiedziała, że tego ma, tej muzyki fajnistej ma jeszcze więcej, więc ja może ja troski zejdę z anten i Samanta dalej pociągnie tą audycję. Nie. Mój czas też nadszedł. Chcę tutaj podzielić się z wami muzyką, którą dla was dzisiaj przygotowałem. Ale Samancie wielkie dzięki za audycję, a dziękuję też wszystkim prezenterom, którzy mieli możliwość zagrania w tym tygodniu. Ja, bo jak widzicie, jak wiecie, sezon urlopowy w pełni, i my z Gabi też już niedługo, będzie nam brakowało naszego radioka i tych spotkań z wami. Sezon urlopowy w pełni, więc nie mamy pełnej obsady naszego radia w ekipie, ale myślę, że nasi słuchacze też przecież gdzieś fajniście urlopują. O kilku wiemy już na pewno i nad morzem też są. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. I jak mają możliwość do słuchania naszych audycji, zapraszamy. A troski dwie piosenki w podobnym być może klimacie, może tak, dla koleżanki Samanty. Dwie piosenki przygotowałem, te, które ostatnio dostajemy. W zasadzie to dzisiaj takimi piosenkami znowu chcę się z wami podzielić, bo tego jest coraz więcej. Nawet już mogę się pochwalić. W końcu doszły te dwie oczekiwane płyty z Polski, z wydawnictwa Best, płyta Sylwii Drzewieckiej i Klaudii Kasi Chwołki. Dzisiaj też posłuchamy kilku piosenek z tych płyt. A poza tym przygotowałem też fragment, gdzie będą to piosenki, które bardzo lubię. Znaczy teraz troszeczkę może i mniej. Muzyka elektroniczna, takie jak na przykład Marek Bliński, Kraftwerk. Dla miłośników muzyki elektronicznej, a też i specjalnie dla siebie, żeby mieć z tego też ogromną przyjemność, też taki fragment audycji tej będzie. A teraz Edyta Wiki, Twoja dłoń i Wikson, Kiedyś nie było telefonów. Kiedyś nie było telefonów, Posłuchajcie dokładnie, o czym tam jest, bo to jest taki rap, polski rap, ale piękne słowa właśnie o tym, jak to kiedyś było, jak niewiele trzeba było, żeby fajnie spędzić swoje dzieciństwo. Teraz jest zupełnie inaczej i o tym Wikson nam przypomni w tym utworze. Proszę bardzo, Edyta, Wiki, Twoja dłoń i Wikson, Kiedyś nie było telefonów. Samanto, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. I do usłyszenia.

Ja kiedyś było zupełnie inaczej, a ja się troski pytam. Macie dobry zasięg, możecie Radia Alarmu słuchać, jeżeli tak, to konsola pozdrowień jest otwarta i nawet na komórce można do Darka napisać, żeby nie pociskał ciemnot na przykład. A ja, Darek, chcę się pochwalić, a co, a czemu nie? Nareszcie dotarły te płyty już zamówione jakiś czas temu, więc możemy posłuchać pierwszych piosenek już oficjalnie na Radioku z płyty na przykład od Sylwii Drzewieckiej, z płyty, która nosi tytuł Z każdym dniem. Na niej są też i starsze, i nowsze piosenki od Sylwii, a ja zapraszam Was do wysłuchania dwóch utworów Anioł z Diabłem, a drugi Raz na jakiś czas. Ja, jak płyta zostanie obrobiona w naszym centrum, że tak powiem, technicznym, to prezenterzy też ją będą mieli, więc będziecie mogli prosić właśnie o zagranie tych utworów z najnowszej płyty Sylwii Drzewieckiej, z płyty o tytule Z każdym dniem. Dziś dwa pierwsze utwory.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: I witamy w Radiu Larmo w ten sobotni wieczór naszych urlopowiczów z nadmorza, Zbyszek i Marysia z Rudy Śląskiej. Ja są nad morzem i fajniście wypoczywają. Dobry wieczór, witamy z plaży, bo pogoda dopisuje, jest słoneczko i piękny zachód słońca. I nareszcie ciepło, a nie mówiłem? Ja, trochę wytrwałości, słoneczko i ciepełko musi przyjść i fajnie, że tam troski tak macie. Ale już za parę dni wracamy na swoje włości, bo RODOS czeka. Szefie, dużo gości, a szczególnie z zachodniej strony, ale też z południa. Ja. Wszyscy nad morze zjeżdżają, a jakże. Ale rybka smakuje. I napoje rozgrzewające i chłodzące są też wspaniali gospodarze, którzy pozdrawiają ciebie. Dziękuję. Ja tam na rybkę może wpadnę. Pozdrawiają wszystkich słuchaczy, DJ-a Johana oraz szefową i wszystkich urlopowiczów. A my słuchamy dalej i super się bawimy. Dzięki. No jak słyszeliście, zasięg nad morzem jest, nawet plażując się, oglądając piękny zachód słońca, można fajnistej muzyki posłuchać z Radia Larmo. Pozdrawiamy Marysiu, pozdrawiamy Zbyszku, ładujcie akumulatory, bo RODOS czeka, a tam pewnie wszystko rośnie, ho, ho, ho, i trzeba będzie się tym zająć. I troski i dla was, i dla wszystkich słuchaczy, którzy są z nami. Kolejna nowość na Radioku, bo to kolejna płyta, która do nas dotarła, już zapowiadana. Ja już chciałem reklamację składać, co tak długo, ale jest. Klaudia i Kasia Chwołka z płytą o tytule Jedna chwila. I dwie piosenki z tej płyty tak na szybko, żech wybrał i za chwileczkę ich posłuchamy. Bo kiedy świeci słońce, a druga to Autobana. Dwie dziążki ze Śląska, Klaudia i Kasia, i ich dwie piosenki już te roski lecą. A potem, potem specjalny kawałeczek z piosenkami, które Darek na dzisiaj wybrał, żeby fajnie się ich posłuchało, ale to za chwilę. Najpierw z nowej płyty od Klaudii i Kasi Chwołki.

To były dwie piosenki z najnowszej płyty Klaudii i Kasi Chwołki. Jedna chwila, a troski ja ten moment, kiedy chciałbym wam zaprezentować piosenki, które Darek od lat młodości lubiał. Lata 80. muzyka elektroniczna, polscy i zagraniczni wykonawcy. Ja wtedy był taki fajny teledysk też w telewizji. Czemu były fajne? Bo tam były do muzyki odpowiednie fragmenty, których w polskiej telewizji za bardzo zobaczyć nie można było. Wypadki, pościgi i tak dalej. Nikt inny, tylko Marek Bliński, jego fajna muzyka, Ucieczka z tropiku, jeden z najpopularniejszych utworów w dorobku tego polskiego kompozytora muzyki elektronicznej, jako pierwszy na liście. A później, krótko ten zespół był, zespół Jazu, tego się słuchało. Co mam tu jeszcze przygotowane na tą tercję? Zespół Kraftwerk niemiecki. Pamiętacie, Ja jestem robot, albo Tour de France, czy jakoś tak to leciało. Tutaj kolejny ich utwór wybrałem, Model. A potem na tej liście jeszcze mam zespół Alphaville, którego uwielbiała ten zespół moja wtedy sympatia, więc jakiś sentyment do tych piosenek jest. Muzyka elektroniczna, lata 80. Takiej muzyki się słuchało i teraz ja przynajmniej z ogromną przyjemnością jej posłucham.

Ja takiej muzyki się słuchało w latach 80. między innymi takiej muzyki, czyli muzyki elektronicznej, Marek Byliński, Kraftwerk, Yazoo, Alphaville. Te kawałki puściłem dla swojej przyjemności, pewnie i też dla niektórych słuchaczy też. No a troski przechodzimy, ja, bo troski można też w obecnych czasach znaleźć czasami coś ciekawego, co też w ucho fajnie wpadnie. I tu na przykład taki artysta, można powiedzieć wirtualny artysta, bo to jest stworzona postać, biografia cała, artysta śpiewa po niemiecku. Fajnie, to całą płytę dostaliśmy. Jak on się nazywa? Monsaro Miracolo. Yeah. Tak on się nazywa. Płytę mamy. Jedna piosenka, Jesteś moim niebem, o takim tytule. Później polski projekt, projekt Aztek w utworze Piosenka wie, gdzie jesteś. I kolejna produkcja, ludzie, którzy wręcz nie ukrywają, że właśnie przy pomocy tych różnych metod nowych, komputerowych, tworzą muzykę. Ja, dużo troski takich ludzi jest, którzy kiedyś pisali te szuflady, troski, te piosenki, te zapisane kartki wyciągają, do tego muzykę układają. A jak im to wychodzi, to naprawdę aż miło posłuchać. Trzeci utwór, który mam tu przygotowany, to chciałbym cię choć na chwilę. O! Więc za parę chwil też posłuchamy tego utworu. Proszę bardzo, posłuchajmy, jak to fajnie może wyjść.

Ja, technika troski taka jest, że chyba wszędzie można mieć zasięg, nawet przebywając na urlopie. O czym już nam potwierdzili Zbyszek i Marysia, którzy pisali do nas z pięknego, z nadpięknego Morza Bałtyckiego. A troski przenosimy się w druga strona, trochę dalej. Też piękne tereny, piękny kraj, bo udajemy się gdzie? Włochy, Italia, gdzie aktualnie przebywa nasza koleżanka na urlopie, koleżanka Agnieszka. Dobry wieczór, Agnieszko. Tak jak Agnieszka pisze, dobry wieczór, buona sera, ciao kierowniku, witaj. Urlop w Italii, Darku, to absolutny kosmos, ale i ciężka praca. O, a czemuż to? Bo moje dni upływają pod znakiem dylematów logistycznych. Czy zjeść pizzę, czy może jednak makaron, a może jedno i drugie, zagryzając galato lodami. Najgorętsze pozdrowienia przesyłam, Darku, dla ciebie i Gabi, ekipy radia i słuchaczy. Całe mnóstwo włoskiego dolce vita, buziaczki, uściski i do usłyszenia. Agnieszko, my cię prosimy, ty trochę hamuj. Hamuj tam, gdzie w gdziążko, aż codziennie coś innego. Do brzuszka. Codziennie coś innego możesz spróbować. Bo jak będziesz, jak się rozpuścisz, pofolgujesz sobie, to będzie dopłata za przelot, za nadbagaż. Pamiętaj o tym. Wiemy. To wszystko takie smaczne. No to proponujemy też właśnie, tak jak Migami podpowiedziała przed chwileczką, można zjeść, ale potem długie spacery, a wręcz nawet pobiegać troszeczkę, żeby te kalorie spalić. Agnieszko, fajnie, że jesteś z nami, że naszego radia słuchasz. Pozdrawiamy ciebie, wszystkich tam, z kimi teraz przebywasz. A piosenki wybrane oczywiście związane z Włochami. Zaśpiewa Gabriela Massa i DJ Bonsai, Dolce Vita. I drodzy wykonawcy, i tutaj już nie mam na tyle odwagi, żeby przeczytać, jak oni się nazywają. Jak ktoś ma możliwość, to na swoim odtwarzaczu albo na naszej stronie przeczyta. W każdym bądź razie utwór nosi tytuł też coś o Włochach. Taki fajny utwór taneczny związany z tą piękną Italią, w którą właśnie teraz przebywa nasza Agnieszka. Pozdrawiamy. Fajnego urlopu jeszcze życzymy i wracaj szczęśliwa, radosna do nas. A ja już widzę tutaj kolejny wpis z mojego polskiego, rodzinnego, można powiedzieć, miasta Skudowy-Zdroju, pisze Teresa i Georg. Witajcie, już za chwileczkę wasz wpis również poczytamy.

I te piękne piosenki z klimatem włoskim poleciały do naszej koleżanki, która właśnie tam teraz przebywa na swoim urlopie, pięknym urlopie. Agnieszko, jeszcze raz fajnego wypoczynku. A teraz witam tych, którzy przebywają w Kudowie Zdroju. Ja na pięknej ziemi kłodzkiej w Polsce, Teresa i Georg z Köln. Witamy kierownika tego całego zamieszania. Witam, witam. Darku, powiem krótko, nasz urlop w Kudowie jest po prostu mega super. Kudowa i jej okolice są przepiękne. Pozdrawiamy wszystkich sympatyków Radia Larmo w ten piękny, ciepły, sobotni wieczór przy promykach zachodzącego słońca. Teresa i Georg z Köln. No to się bardzo cieszę, że te tereny wam się podobają, prawda? Góry, góry, lasy, ja, jest też co tam oglądać. Ja ostatnio, jakżeście byli u mnie na audycji, to mówiłem o Aderszpach. Myślę, że tam byliście. Skalne miasto, Szczeliniec Wielki, błędne skały. Naprawdę warto tam pojechać, przejść się tymi wszystkimi ścieżkami, zobaczyć, co natura potrafi zrobić właśnie w górach.

miłego jeszcze pobytu, Tereso i Georg. Ja, a piosenki, fajnie jest, że jesteście z nami, a piosenki, które mam kolejne przygotowane, to ja, zupełne nowości. Dzisiaj je dopiero odebrałem z maila. Będzie to utwór od, będzie śpiewał Mark Medlock. Co prawda, starszy jego utwór, ale troski w nowej odsłonie, w nowej aranżacji. I Tim Fabian uraczył nas nową piosenką, piosenką o tytule Jak to właściwie być zakochanym. Dwie nowości, po raz pierwszy je gram tutaj na radiu, no bo dzisiaj dopiero je dostaliśmy. Proszę bardzo, fajne, naprawdę, ja już je słuchałem. To troski możecie wy posłuchać.

I kolejny wpis na konsolę pozdrowień z nadmorza, czyli Zbyszek Halemba do nas pisze tak. Szefie, to jeszcze raz my plażowicze. Tu miejscowi proszą o piosenkę Żółto-Niebieski Śląsk. Ja? Znają ten utwór od Milka? To my go za chwileczkę zagramy, a co? Bo zabawa trwa. Dzięki serdeczne, a głośniki załączone na full. No i bardzo dobrze. Niech wszyscy w koło wiedzą, jak my tutaj alarmujemy, jakie piosenki mamy i jak jej muzyki słuchamy. Mirosław Jędrowski, Żółto-Niebieski Śląsk, a ja do tego dodaję, jak już mówimy o Śląsku, czyli jak niektórzy miejscowi twierdzą, najpiękniejszym miejscu na świecie. Ja, Śląsk Tarnowski jest zielony. Nie tak jak utarte jest, że czarny, brudny, zakopcony. Nie, nie, nie. Przyjedźcie na Śląsk, to zobaczycie. Byłem, widziałem. Żółto-Niebieski Śląsk, Mirosław Jędrowski i Jessica. To nasz Śląsk. Dwie piosenki przygotowane. Pozdrowienia dla miejscowych, Zbyszku. No i gramy.

A my jeszcze spać nie idymy, bo jeszcze pół godziny audycji przed sobą mamy. Ale jakby co, jakby komuś już się oczka zamykały, ja, bo jak jest dzień pełen wrażeń, to trzeba się wyspać, żeby jutro oczka szeroko otworzyć i podziwiać ten piękny świat. Jakby co, to zapraszam jutro w niedzielę 26 na audycję naszego kolegi Petra Skelnu o godzinie 11. I jak co niedzielę, tematu jeszcze nie znamy. Ja, Petr coś ich tam na pewno szykuje, więc będzie o czym pomyśleć i co posłuchać już o godzinie 11. Ja o godzinie 18 zaproszę Was na podsumowanie Waszych głosów z tego tygodnia na naszej radiowej liście przebojów, a o godzinie 20 zapraszam na audycję naszej koleżanki z Rybnika, Ewa Figlarka, godzina 20. Kto tam jeszcze ma rączki, palce sprawne i chciałby coś ich napisać albo coś ich usłyszeć, to proszę pisać na konsolę pozdrowień i jeszcze przeco możemy zagrać. Ode mnie troski, jak już mówiłem, że życie jest piękne, jutro niedziela będzie fajna, słoneczna, tego Wam życzę. Życie jest piękne, będzie to utwór od Ailo. Potem Livia, kobieta z klasą, dla wszystkich kobiet z klasą. I Inka, żyj mocniej. Trzy piosenki z tego kuferka, naprawdę z bardzo fajnym tekstem. Zapraszam.

Inka, Żyj mocniej, za chwileczkę fajny utwór, taki retro, a później Proszę nie patrz na mnie w ten sposób, zaśpiewa Paulinę, i Nocny puls, Tam gdzie śpią marzenia. Ja już idę, konsola pozdrowień zamykać.

Nocny puls tam, gdzie śpią marzenia, a ja już wam mówię dobranoc, spokojnych słów, snów, a na sam koniec dwie piosenki. Tak się kocha tylko w filmach, a jeje i nas dwoje, jak ich troje, na dobranoc, Larmo. Dobranoc, do usłyszenia jutro.

Przecież gdzieś być musi ktoś, kto nie porzuci, kto zawsze będzie mimo wszystko.